ngakom de gedene gedingam gomba indi si mauro sigo moji si karakara lay dan me kulom glenji signia tarjege jakoje kundu radio arc-en-ciel archi diocèse gundamane don darsi je kundum graga to ngamba serge mamto jengro norbert